Fakt, że je lecisz, kiedy kaku ujrzę chcesz, trechisz, ja na prób